0: Allo?
1: Allo?
0: Ninde tuvugana?
1: Twese mu runege.
0: Ego, kaza kaza mu kiganiro.
1: Ndare neseje kama Solomon.
0: Ego.
1: Neseje abagwayi bagwari mu Karindora.
0: Ego.
1: Ndare neseje kandi nabagwayi mu miryango yabo. Babandanye kwihangana kandi niko bimeze kwiye.
0: Ego.